2425 Naida Macić ili putem e-maila adisa.keveric@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.